Chrystus Woskresie! Na zegarkach właśnie wybiła godzina 16, co oznacza rozpoczęcie naszej audycji. Już za chwilę na naszej antenie przedstawimy plan dzisiejszego spotkania. Od godziny 16 do 21 przed mikrofonem będzie z Państwem Katarzyna Kiczko. Słuchacie Radio Ortodoksja, Białystok 127 FM, Sokółka 91,3 FM, Bielsk Podlaski 98,7 FM, Siemiatycze 92,5 FM, Gródek 97,2 FM. Już za chwilę na naszych falach kalendarium, a następnie czytania z Pisma Świętego. Później wysłuchamy komentarza do fragmentów biblijnych ojca Piotra Borowika. O godzinie 16:25 o historii parafii świętego Jerzego Zwycięzcy opowie nam ojciec Grzegorz Misiuk. Godzina 17 to czas wspólnej modlitwy podczas retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania. Następnie usłyszymy żywoty świętych, których pamięć dziś wspominamy. Nasze spotkanie zakończymy modlitwami przed świętą Eucharystią. Zapraszamy do spędzenia kilku najbliższych godzin z Radiem Ortodoksja.

Szanowni słuchacze, dziś sobota, 16 maja, według kalendarza gregoriańskiego, dobiega końca piąty tydzień po Wielkanocy. Dziś nasza cerkiew w sposób szczególny wspomina świętego Tymoteusza, lektora z Tebaidy, który poniósł męczeńską śmierć za wiarę w Chrystusa w III wieku. Pomimo prześladowań odważnie przechowywał i rozpowszechniał księgi Pisma Świętego, pozostając wiernym Ewangelii aż do końca. Świętą Maurę z Tebaidy, żonę świętego Tymoteusza, która razem z mężem przyjęła cierpienie i męczeństwo. Jej niezłomna wiara i duchowa siła stały się przykładem wierności Bogu nawet w obliczu śmierci. Wspominamy dziś także świętego Teodozego Pieczerskiego, jednego z największych świętych Rusi i współtwórcę życia monastycznego w Ławrze Kijowsko-Pieczerskiej. Znany był z pokory, troski o ubogich oraz umiłowania modlitwy i wspólnotowego życia zakonnego. Dziś wspominamy także świętego Piotra Cudotwórcę, który zasłynął gorliwą służbą pasterską i licznymi cudami dokonującymi się za jego modlitwami.

Dziś nasza cerkiew wychwala Przenajświętszą Bogu Rodzicę w kijowsko-pieczerskiej ikonie Matki Bożej, jednym z najstarszych i najbardziej czczonych wizerunków związanych z Ławrą Kijowsko-Pieczerską. Święta ikona od wieków otaczana była szczególną modlitwą mnichów, pielgrzymów oraz wszystkich wiernych przybywających do kijowskich pieczar, które stały się kolebką życia monastycznego. Według cerkiewnej tradycji ikona została przywieziona z Konstantynopola przez greckich mistrzów ikonopisania i przekazana świętym Antoniemu oraz Teodozemu Pieczerskim, założycielom Ławry. Wizerunek znajdował się w soborze Zaśnięcia Bogu Rodzicy i szybko zasłynął licznymi cudami oraz uzdrowieniami. Na ikonie Bogu Rodzica przedstawiona jest jako Królowa Nieba, siedząca na tronie z Chrystusem na kolanach. Po jej bokach modlitewnie stoją święty Antoni i Teodozy Pieczerscy, którzy całe swoje życie poświęcili modlitwie, postowi i budowaniu życia duchowego w monasterze pieczerskim. Ten święty obraz przypomina wiernym, że Matka Boża nieustannie otacza swoją opieką. Ławra kijowsko-pieczerska, związana z tą ikoną, od XI wieku była jednym z najważniejszych ośrodków prawosławia, duchowości i kultury chrześcijańskiej. To właśnie tam rozwijało się życie monastyczne, powstawały kroniki i księgi cerkiewne, a tysiące ludzi odnajdywały duchowe umocnienie. Przez stulecia monaster przechodził okresy zniszczeń i prześladowań, jednak do dziś pozostaje miejscem modlitwy.

Dziś, w sobotę 16 maja, na Świętej Górze Grabarce trwa ogólnopolska paschalna pielgrzymka młodzieży prawosławnej, majowa 2026. To wyjątkowy czas modlitwy, spotkań, rozmów i budowania wspólnoty młodych ludzi z różnych stron Polski, których łączy prawosławie. Bardzo cieszymy się, że prawosławna młodzież organizuje tak piękne i potrzebne wydarzenia. Majowa od wielu lat daje możliwość wzajemnego poznawania się, wspólnej modlitwy, wymiany doświadczeń oraz budowania relacji. To także świadectwo, że młodzi ludzie chcą być razem w cerkwi i aktywnie uczestniczyć w jej życiu. W programie dzisiejszego dnia znalazły się liczne spotkania i warsztaty. Uczestnicy mogą wziąć udział m.in. w rozmowach z Władyką Andrzejem, Ichumenią Katarzyną z Zaleszan czy ojcem Markiem Ławryszukiem z Białegostoku. Przygotowano także warsztaty ceramiczne, spotkania poświęcone modlitwie, dzwonom paschalnym oraz tradycyjnym tkaninom z żubrzej krainy. Składamy serdeczne podziękowania organizatorom oraz uczestnikom majowej za wspólne budowanie atmosfery modlitwy, paschalnej radości i prawosławnej jedności na Świętej Górze Grabarce.

0: Przyszedł czas na czytania z Pisma Świętego. Dziś Cerkiew zaleca fragmenty z Dziejów Apostolskich, rozdział 15, wersety od 35 do 41 oraz Ewangelię według Świętego Jana, rozdział 10, wersety od 27 do 38, które już za chwilę usłyszymy na naszej antenie. W czytaniu z Dziejów Apostolskich usłyszymy o dalszej misyjnej działalności apostołów Pawła i Barnaby oraz o trudach głoszenia Ewangelii w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich. Fragmenty Ewangelii według Świętego Jana przypominają nam słowa Chrystusa o dobrym pasterzu, którego owce słuchają głosu i podążają za nim ku życiu wiecznemu. Po czytaniach zapraszamy do wysłuchania kazania ojca Piotra Borowika, wikariusza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: A Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, nauczając i głosząc razem z wielu innymi słowo Pańskie. Po pewnym czasie Paweł powiedział do Barnaby: wróćmy już i zobaczmy, jak się mają bracia we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie. Barnaba chciał również zabrać ze sobą Jana, zwanego Markiem, ale Paweł prosił, aby nie zabierać tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie brał udziału w ich pracy. Zaostrzył się spór, tak iż oddalili się od siebie wzajemnie. Barnaba zabrał Marka i popłynął na Cypr, a Paweł dobrał sobie za towarzysza Sylasa i odszedł. Polecony przez braci łasce Pana, przechodził przez Syrię i Cylicę. Przechodził przez Syrię i Cylicję, umacniając miejscowe kościoły.

0: rzecze Pan do Żydów, którzy przyszli do Niego. Moje owce słuchają mego głosu i ja znam je i idą w ślad za mną. I ja daję im życie wieczne i nie pójdą na wieczne zatracenie i nikt nie wyrwie ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, ponad wszystko jest, a nikt nie może wyrwać z ręki Ojca mego. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Znowu podnieśli Żydzi kamienie, aby go ukamienować. Odpowiedział im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych dzieł, pochodzących od Ojca mego. Za które z nich kamienujecie mnie? Odpowiedzieli mu Żydzi: nie za dobre dzieło cię kamienujemy, ale za bluźnierstwo i dlatego, że ty, będąc człowiekiem, czynisz z siebie Boga. Odpowiedział im Jezus: czyż nie napisano w prawie waszym, ja rzekłem, bogami jesteście? Jeśli nazwał bogami tych, dla których Słowo Boże stało się, a Pismo nie może być zniesione, to czemu do tego, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, mówicie, bluźnisz, ponieważ powiedziałem, Synem Bożym jestem? Jeśli dzieł Ojca mego nie czynię, nie wierzcie mi. Jeśli zaś czynię, a wy mi nie wierzycie, to dziełom moim uwierzcie, abyście poznali i uwierzyli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Nim.
1: Duchowe pouczenie.
2: Chrystus woskresie! Во imię Отца i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, prawie każdy człowiek ma w życiu jakieś cele. Codziennie ludzie podejmują w związku z tym wiele przedsięwzięć. Jedne nas satysfakcjonują, zadowalają, dają wiele radości, spełnienia, ale często także doznajemy rozczarowania, gdyż w swoich działaniach nie odnajdujemy, nie osiągamy satysfakcji i nie przynoszą nam szczęścia. Dla wierzącego człowieka najważniejszym celem i szczęściem powinno być zbawienie duszy, to znaczy życie po śmierci z Bogiem w Królestwie Niebiańskim. Do tego celu my idziemy różnymi drogami. O wielu drogach i dróżkach my dowiadujemy się ze świętej Ewangelii i życiorysów ludzi świętych, które są dla nas wielkim świadectwem, że życie wieczne jest dostępne wszystkim ludziom bez względu na wiek, mądrość, majętność czy dostojeństwo. Słuchanie słów ewangelicznych pomaga nam także zrozumieć, że do Królestwa Niebiańskiego możemy dotrzeć jedynie przez wiarę, która nadaje cel życiu, ukazuje ona, że Bóg ma Królestwo, które nie jest z tego świata i że daje nam pewien czas w życiu na ziemi, abyśmy z Jego pomocą przygotowali się do życia w Jego Królestwie. Robimy to trwając przy Bogu w modlitwie i przez posłuszeństwo Jego woli. W ten sposób Jego boskie życie w nas rozwija się. Drodzy bracia i siostry, każdy z nas codziennie w swoich modlitwach powinien prosić o wyciszenie, skupienie swej uwagi i myśli na Bogu oraz o rozpoznanie głosu Jezusa, który w Ewangelii jako dobry i troskliwy pasterz woła do nas i oczekuje naszej reakcji na Jego głos i że będziemy podążali w życiu według Jego woli i wskazówek. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy, że moje owce słuchają mego głosu i ja znam je i idą w ślad za mną i ja daję im życie wieczne i nie pójdą na wieczne zatracenie i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, ponad wszystko jest, a nikt nie może wyrwać z ręki Ojca mego, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Dziś Jezus w swej odpowiedzi na pytanie o swą mesjańską tożsamość mocno podkreśla Jego żywą relację do swoich owiec. Relacja ta opiera się na wzajemnym współdziałaniu. Z jednej strony owce słuchają głosu pasterza i idą za nim, a z drugiej zaś pasterz znaje i obdarza je życie wiecznym. Taka relacja gwarantuje owcom bezpieczeństwo i zapewnienie, że nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z ręki pasterza. Jezus, charakteryzując postawę owiec, zwraca na samym początku uwagę na fakt słuchania przez nie Jego głosu. Otwarcie uszu i słuchanie głosu Boga powinno charakteryzować postawę wierzących, którzy przyjmują głęboko do serca Boże Słowo. Dzięki temu słuchaniu możliwe jest realizowanie woli Bożej jako chodzenie owiec za pasterzem. Owce słuchające i chodzące za pasterzem są pod jego szczególną troską. Pasterz bowiem znaje i obdarza je najcenniejszym darem życia wiecznego. Owce otrzymują także zapewnienie, że nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z ręki pasterza. Pasterska ręka chroni owce przed atakiem wilka i przed wszelkimi niebezpieczeństwami. W ten sposób nikt i nic nie jest w stanie wyrwać wierzących z Bożego uścisku miłości. Słuchać Jezusa i iść za Nim to warunek wejścia w prawdziwą relację z Bogiem. To warunek otrzymania daru życia wiecznego. Dziś także w sposób kontrastowy do owiec zostają przedstawieni przeciwnicy Jezusa stojący się narzędziem działania szatana, którzy otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tekst Janowy objawia nam głęboką prawdę o konieczności współpracy człowieka z Bogiem w dziele zbawienia. Poznanie owiec przez Boga i obdarowanie ich życiem wiecznym nie jest możliwe bez otwarcia uszu i bez kroczenia drogą Pana. Bóg odkupił nas bez nas, ale nie może nas zbawić bez naszej współpracy. W głębokiej wspólnocie z Bogiem nikt i nic nie jest w stanie uśmiercić człowieka, które wykracza poza próg śmierci. Jezus naucza, że nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Owce będące w Jezusowej owczarni otrzymują zapewnienie, że nie zginą na wieki. Ręka Syna obejmuje wraz z ręką Ojca w uścisku miłości owce słuchające i kroczące za Jezusem Chrystusem. Tylko w takiej postawie możliwa jest realizacja w życiu najważniejszego Bożego przykazania miłości na drodze uświęcenia, prawdy i wolności. Dlatego zawsze starajmy się pamiętać, że celem naszego życia powinno być odnajdywanie Boga i zbliżanie się do Niego. Uczestniczmy w Jego życiu na ziemi przez wiarę, nadzieję i miłość. Słuchając codziennych Ewangelii, uczmy się, aby naszą reakcją na grzechy była prawdziwa skrucha i we wszystkim zdajmy się na wolę Boga, ciągle słuchając Jego troskliwego głosu. Uwierzmy, że udanym życiem jest takie życie, które zapewnia szczęście w niebie, a niebiańską szczęśliwość łatwiej zdobyć przez znoszenie cierpienia z miłości do Boga niż przez czerpanie radości z ziemskich sukcesów. Drodzy bracia i siostry, mając świętą Ewangelię i Jezusa Chrystusa jako wzór do naśladowania, starajmy się być zawsze wierni przykazaniom Bożym i nauczaniu Cerkwi. Doceniajmy fakt, że możemy w dzisiejszych czasach otwarcie i bez zagrożenia wyznawać swoją wiarę i kultywować tradycje. Nie wstydźmy się swojej wiary, bo wiara jest niezwykle ważną drogą do prawdy. W codziennych troskach zawsze miejmy nadzieję na miłość Bożą, która pokrzepia nas, umacnia naszą wiarę, rozjaśnia nasze umysły i serca światłością prawdy i wspomaga każdego żołnierza Chrystusowego walczącego dla chwały Jego imienia. Amin. Chrystus woskresie.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z ojcem Grzegorzem Misiejukiem, proboszczem parafii świętego wielkiego męczennika Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku, który przybliży historię jednej z najmłodszych prawosławnych parafii naszego miasta. Parafia na osiedlu Nowe Miasto od lat gromadzi wiernych wokół wspólnej modlitwy i życia duchowego. W ostatnich dniach parafia przeżyła uroczystości ku czci świętego patrona, świętego Jerzego Zwycięzcy. O historii parafii opowie nam proboszcz, ojciec Grzegorz Misiejuk.

będąc świadom wyzwania, bo odpowiadałem jako jeden z duchownych delegowany przez arcybiskupa w powstawanie tej tymczasowej cerkwi, która w dniu otwarcia, prawda, erygowania parafii we wrześniu już była prawie ukończona, bo 28 po Łozdwiżni w niedzielę było odprawione pierwsze nabożeństwo w 1996 roku. A więc patrząc, jak ta cerkiew powstaje, a powstawała z materiału, z którego była budowana kiedyś leśniczówka w Hajnówce, potem cerkiew świętego Mikołaja, w której pierwszym proboszczem był mój rektor w seminarium i Władyki Sawy też. Później proboszcz parafii katedralnej, której ja byłem u niego wikariuszem. Prawda? Więc ta cerkiew dla mnie dużo znaczyła. Chodziłem do niej, będąc uczniem w liceum w Hajnówce. I potem, kiedy splonęła cerkiew w mojej rodzinnej parafii w Czyżach, Hajnowianie podarowali tą cerkiew, bo już cerkiew, sobór świętej Trójcy był wybudowany w Hajnówce. I ta cerkiewka obok drewniana, przykucnięta, jakby przeszkadzała w takiej pełnej procesji, obejściu, prawda, takim dogodnym. Myśleli, gdzie ją przenieść, więc przekazali Czyżowianom z życzeniami, żeby szybko odbudowała się ta cerkiew spalona, więc ustawili ją nie na pogorzelisku, a za placem cerkiewnym na pogorzelisku. Za 10 lat zbudowali cerkiew od nowa, prawda? Natomiast ta już stała z boku, znowu nieużyteczna, i ja zaproponowałem, żeby ją przenieść tutaj na Nowe Miasto, bo tymczasowa cerkiew, ale ludzie nie będą mówili, idziemy do baraku, idziemy do cerkwi, bo to już nam odlone ściany. I może dlatego nam łatwiej było budować, bo jakby ściany mówiły do wiernych o potrzebie. No, prawda? I to nie było coś, co obce pojawiło się na tym placu. A te ściany były, jakby przenosiły tradycje tych. W Hajnówce, w tej cerkwi tworzyła się historia parafii hajnowskiej, w Czyżach. Ta cerkiew pomagała nie zapomnieć o tradycji parafii z 1540 roku w Czyżach. Nie zapomnieć historii. Tutaj przyszło na miejsce, gdzie do I wojny światowej istniały trzy cerkwie na terenie obecnej dzisiejszej parafii. No, ciut poza torem, teren, gdzie teraz ogródki działkowe za jednostką wojskową, tam była kaplica świętego Mikołaja. Drewniana. Więc ona jakby przejęła tradycję tych istniejących tutaj cerkwi. Więc to były ważne jakby dla mnie przeżycia, które z ochotą chciało się wypełnić, i patrzyłem, jak z jakim trudem składa się to kolejny raz, bo to już trzecie miejsce, gdzie ta cerkiew była, ale wtedy podjąć wyzwanie, z ściany z trudem wiedziałem, jak się stawia, ale wiedziałem również, i nieraz to powtarzam, prawda, że cegły układać nawet pomocnik murarza potrafi, prawda? Nałożyć zaprawę, położyć cegłę, fachowiec tylko będzie patrzył, czy równo. Natomiast pozbierać ludzi, żeby one stworzyły parafię, pozbierać te rodziny, żeby one stały się duchową rodziną, to tylko Bóg potrafi.
tutaj właśnie pomogło lekcje religii. Gdy zaczęły się w szkole lekcje, dzieci, które do tej pory nie chodziły, bo katecheci jakby przyjeżdżali, ale to była dla nich szkoła też z nieznanymi mieszkańcami. Dzieci poczuli się w swoim żywiole, prawda? Zaczęły przybywać nam adresów. I w niedługim czasie było już ich ponad 600. Prawda? Więc to dodawało otuchy. Zaczęliśmy wydawać gazetkę w naszej rodzinie, bo przez rok czasu mieszkałem na Lipowej. Parafia Świętego Mikołaja użyczała mi mieszkania, ale tutaj nie było gdzie mieszkać. Kancelaria była w prytworze Krzyżowskiej Cerkwi, który jest obok postawiliśmy, bo na placu nie starczało miejsca ustawić je tak, żeby było miejsce na budowę nowej. Więc ona tam na placu pod kasztanem stała, taka kancelaria, ale tam było zimno, nie było nawet gdzie rąk umyć, prawda? Bo nie można było zostawić ogrzewania, bo strach, co będzie pod nieobecność. Więc trzeba było wykupić mieszkanie gdzieś w pobliżu. Akurat blok oddawali naprzeciwko, niedaleko. Z okien mieszkanie, które akurat było wolne wykupić, było widać plac cerkiewny i tych, kto na ten plac wchodzi. Więc no, sytuacja była jakby dobra na początek. I trochę za pół stróża robiłem, prawda? Nie tylko proboszcza. Telefon z kancelarii, bo nie można było przyciągnąć do nieoddanego jeszcze do użytku bloku telefonu, a wtedy o telefon zresztą było i tak trudno, to kabelkiem przeciągnęliśmy go, prawda, telefon do mieszkania, ażeby cały dzień, cały czas była łączność z kimś, prawda. To bardzo pomogło, bo ludzie zaczęli pytać, a kiedy nabożeństwo, a kiedy następna służba, a może coś trzeba. I to już było bardzo budujące, bo jeżeli zaczęli pytać, że coś trzeba, to znaczy, że już ich interesuje i ta cerkiew, i to miejsce, i o tym, co będzie dalej. I jedna rzecz tutaj była taka istotna od początku, nawet gdy ten plac trzeba było ogrodzić tymczasowo, prawda, żeby zacząć budować tymczasową cerkiew, prawda? Ludzie przywieźli materiał, oflisy, prawda, jej na tego gdzieś i trochę tam lepszego przęsła. W przeciągu dwóch dni stało to ogrodzenie. Ludzie sami to zrobili. To był tylko stuk. I ludzie jak mrówki, prawda? Każdy sobie szukał roboty. Nie trzeba było mówić, ty weź młotek, czy ty coś rób na tego. Każdy wiedział, co trzeba. Tak samo było później, prawda? Gdy już zaczęła się budowa, prawda? Bo na mieszkanie, jak mówiłem, wykupiliśmy to mieszkanie i właśnie gazetkę tą wydałem z myślą, żeby pierwszych ofiarodawców na mieszkanie w jakiś sposób docenić, uhonorować, podawaliśmy nazwiska ich, że ta rodzina już ofiarowała swój klad, żeby ktoś z duchownych mógł zamieszkać tutaj na terenie parafii. Po trzecim numerze zaczęli prosić, baciuszka, nie podawajcie, bo niech ci, którzy wiedzą, sami przyniosą, po co kogoś przymuszać. Prawda? A my nie musimy, prawda, czekać, że o nas opowiedzą. Bo to tak jakby naszej ofiary nie było, bo już nas pochwalili. Byłem zdziwiony ich rozumowaniem, ale jednocześnie dumny. Bo
Oni nie chcieli być bezimienni, bo już wiedzieli, że ten początek, w którym oni uczestniczyli, stał się przykładem dla innych. I to mieszkanie wykupiliśmy bez problemu. Opłaciliśmy, prawda, za tego. Nawet garaż jeszcze, prawda, był wolny, to udało się dokupić. Potem, kiedy zaczęliśmy się przymierzać do budowy plebanii, prawda, dlatego, żeby równocześnie w jakiś sposób okazało się, że to nie taka prosta sprawa. I ten zakup, myśl o zakupie mieszkania była ratunkiem, dlatego, że sąsiedzi z bloku, prawda, spółdzielnia, wspólnota mieszkańców zaczęła bardzo protestować przeciwko powstaniu plebanii. Więc to był jakby sygnał alarmowy, a co będzie, gdy zaczniemy budować cerkiew. Jeżeli plebania ma komuś przeszkadzać, prawda, tutaj, no to... A mający wówczas władzę pan, nie będę wymieniać jego nazwiska, ze swoim synem przechodzili, bo mieszkali właśnie w tym sąsiednim bloku, na tego i mówili, kaktus mi tu wyrośnie, jak coś wybudujecie. Ciekawe teraz go spotkać by było i zobaczyć miejsce, gdzie kaktus rośnie. Ale to taka dygresja tylko. Dlatego, że później sama budowa, choć była ogromnym wyzwaniem, prawda, w tym miejscu, gdzie stoi cerkiew, było tak, jak mówili ci, którzy znają się na... i ci, którzy badali podłoże gleby, bo trzeba było zrobić badania geologiczne, jak posadowić głęboko, prawda, można i trzeba, lawy. Tu była ziemia nasypana, bo była żwirownia kiedyś i piaskiem to zasypali, prawda, może tym, co nadbierali, prawda, zanim do żwiru doszło, zasypali to miejsce i on nie był jeszcze aż tak bardzo zbity i trzeba było do twardszego podłoża dotrzeć, prawda, i kiedy już było wiadomo, jak głęboko będą lawy. Cieszyliśmy się, że był taki plan, żeby cerkiew była dwupoziomowa. I okazało się, że gdyby nie ten pierwotny zamiar, prawda, taki zamysł dwupoziomowej cerkwi, to by szkoda było zasypywać wykopu głębokości 3,5 metra, żeby prawda, budować tylko górną cerkiew. Dlatego, prawda, w projekcie, który już powstawał, był nam na tego, że to będzie 5,5 metra, 2 metry, niecałe 2 nasypu. Prawda, jeszcze trzeba było później zrobić na tego, żeby właśnie tą dolną cerkiew stworzyć dwupoziomową, która nie jest niska. Jest takim, każdy jest zaździwiony, że myśleliśmy, że to niziutka, ta dolna cerkiew, a ona jest bardzo gościnna, przytulna. I ludzie zaczęli mówić, tu lekko się modlić.

Gdy zaczęliśmy budowę do rozpoczęcia, parafianie ustalili, że będą składkę wpłacać, żeby zbierać pieniądze po 10 zł miesięcznie. Gdy zaczęliśmy budowę i wykopy już były, ja mówię, może troszeczkę, prawda, utrudnimy sobie sytuację. Ja nie chcę mówić, żeby dużo ofiar bywać, bo nie jesteście bogaci. Kryzys akurat wtedy był taki, tąpnięcie. Mówię, a jak złotówkę dziennie? Pamiętam, jak wtedy uśmiechnęli się ludzie. Dobrze. I do tej pory niektórzy wpłacają, tak? Prawda? Dlatego, że to było... Oni nie chcieli, nie byli bogaci, ale wiedzieli, że tutaj oni poradzą. Te pieniądze nam starczały na opłacenie tych pierwszych faktur i pierwszy etap budowy tej cerkwi dolnej zakończyliśmy bez żadnych długów, a z pewnym zapasem nawet. To cieszyło i nawet gdy był tylko strop nad tym, ze Stanów Zjednoczonych rodzina, która wyjechała, młodzi ludzie stąd wyjechali, niejako uciekając przed rzeczywistością, która to jeszcze była. Tam troszkę stanęli na nogi i przysłali tutaj swoją ofiarę, która starczyła, żeby zrobić marmurowy prestol. Oni chcieli, żeby coś, co zostanie w tej cerkwi, będzie ważne. Zaproponowałem im przez telefon, prawda, że może to. Ucieszyli się strasznie. I kiedy przesłałem im zdjęcie, ono jest na płycie, jednej z płyt wydanych przez nasz chór, prawda, ołtarz i tylko ten prestol, prawda, no, miejsce, gdzie, prawda, będzie ołtarz, ani ikonostasu, ani nawet linii, która by go wyznaczała. A on już czekał na pierwszą liturgię. To było to wyzwanie takie, które mobilizowało, zachęcało do tego, żeby dalej ci, którzy patrzyli, zachodzili zobaczyć, jak będzie wyglądać ta cerkiew, patrząc na ten prestol. A co my ofiarujemy do tej cerkwi? Potem mówili, że tak oni wtedy myśleli. I kiedy ci młodzi ludzie postanowili się pobrać tam w Stanach, w cerkwi ślub miał być, wysłałem dla nich ikonkę oprawioną w naszej cerkwi przez naszych, prawda, starostów i pana Dymitra Kobryńca. Oni takie wyzwanie zrobili, oprawiać ikony, to jeden z rodzajów ofiary na budowę cerkwi. I ikonkę zapakowałem, prawda, wysłałem, wyobraź sobie, oni otrzymali tą ikonę rano, idąc do cerkwi do ślubu. Inne? Oczywiście. Poświęcenie cerkwi dolnej, ale i to w górnej, kiedy właśnie martwiliśmy się, czy starczy nam pieniędzy na cegły. Wieczorem, prawda, siedziałem, prawda, i pisałem gdzieś tam, podsumowywałem wydatki z dnia. Telefon, jego eminencja dzwonił, prawda, z Warszawy. Mówi, jest u mnie ojciec Anatolij Siegień. Chce budować kaplicę w kamieniu, tam w jego rodzinnej wsi. Ja opowiedziałem jemu, że tam przecież ludzie wyjeżdżają stamtąd i po czasie, za jakiś czas nie będzie komu tam nawet pozamiatać w tej kapliczce, czy powstawiać okna. Może pomóż tam, gdzie będzie większa pamiątka. Ja mówię, nawet cały boczny ołtarz, tak wpadając w słowo. A ojciec Anatol, obecny przy tej rozmowie przy Władyce, prawda, jak to boczny ołtarz? Ja mówię, cerkiew przecież jest pod wezwaniem
świętego Jerzego, w tym samym dniu męczennika Anatola. A u nas jest miejsce, żeby stworzyć boczny ołtarz pod jego wyzwaniem. Serio? Serio. I tak otrzymaliśmy pieniądze na cegły, na całą cerkiew. Teraz modlimy się za to. Proteria Anatolia, proteria Igora, matuszko Leonilu, to ich wspólna ofiara. A ołtarz jest. To wszystko razem się układało w to, że teraz, prawda, te kopuły są jakby takim pewnym drogowskazem. Ma to tam cerkiew na Nowym Mieście. A te kopuły też mają swoją historię. Bo gdy byłem na targach w Kielcach, Sacro Expo, tam przedsiębiorca, nieduży, ale ważny dla nas, Tichon Michajlowicz, ze swoimi wyrobami, blachą, kopułami przyjechał, prawda, i prezentował. Ja spytałem się, ile, jak, co na tego. Okazało się, że ten rodzaj blachy, jeżeli by udało się sprowadzić z Kijowa, jest to połowę tańsza od miedzianej. Więc jak pytają się, skąd te złote kopuły? Mówię, bo to złoto bez złota, dlatego są. Prawda? Problem był tylko ją z jej przewiezieniem, ale to osobna historia i ona byłaby za długa, a bardzo banalna. Natomiast ja mówię, był problem z wykonaniem kopuł, dlatego że tutaj no, nawet dla tych, co rysowali kopuły, wychodziły one takie 24-kątne, ale nie okrągłe. Natomiast ja zapytałem, czy on ma fachowców, którzy potrafiliby zrobić. Dobrze. I przysłał nam ojca z dwoma synami, prawda, przyjechał tutaj. Najpierw przyjechał sam i pokazał, że jakby on to robił. Prawda, rąby.

konieczność stężeń dodatkowych, prawda, żeby to wszystko trzymało się tak jak trzeba. Oni mieli, jak sami mówili, prawda, nasze kopuły to gdzieś były ponad 300, 312 do tej pory zrobili, naszych 5 zaczynając to 318 już było, prawda, na ich sumieniu. I wtedy przyszła mi na myśl, poprosiłem swoich pomocników, mówię, policzcie, ile my ochrzciliśmy dzieci w parafii do tej pory. Oni podliczyli, że 451. Mówię, zapiszcie, wypiszcie wszystkich ich imiona i nazwiska. I w cerkwi powiedziałem, że tak będzie kryta, prawda, te kopuły pokryte, wyobrażacie, każda z tych lusek będzie podpisana, pierwsze przybite, z nazwiskami i imionami ochrzczonych. Na drugą niedzielę przychodzą ludzie i pytają się, a czy dla nas, jakby chcielibyśmy ofiarować, to jeszcze miejsca starczy? Jest starczy, bo tutaj jest sporo tych lusek. I 5 kopuł, 450 to na pół kopuły za mało. Dlatego, że są to mniejsze, większe, na tego w sumie ponad 1000. Więc, a ile by tak jako ofiarę trzeba złożyć, żeby nie powiedzieli, że to tylko dla bogatych. 50 od tych maleńkich do 100 największych, prawda, na jaką się zalapiecie. Trudno było odróżnić, bo wszyscy prawie dawali po 100. Ale w ten sposób zostało opłacone nie tylko tylko blacha na te łuski, ale i sama konstrukcja metalowa, i robocizna, i wszystko, prawda, stało się radością tych, którzy ofiarowali. No a najbardziej chyba powinny być aniołowie tych dzieci dumni, że ich podopieczni, ich imiona zapisane są na kopułach tak na najbliżej nieba, na wieczne pominowienie. Pisaliśmy tym mazakiem niezmywalnym.

Wysłuchaliśmy rozmowy z ojcem Grzegorzem Misiejukiem, proboszczem parafii świętego wielkiego męczennika Jerzego w Białymstoku. Jak słyszeliśmy, parafia na białostockim osiedlu Nowe Miasto dynamicznie rozwija swoją działalność duszpasterską i liturgiczną. Wierni w ostatnich dniach przeżywali święto ku czci świętego Jerzego Zwycięzcy, uczestnicząc w uroczystościach i wspólnej modlitwie. Dziękujemy za przygotowanie materiału i przybliżenie historii oraz życia parafii świętego Jerzego w Białymstoku.

0: Godzina 17 to czas wspólnej modlitwy na antenie Radio Ortodoksja. Już za chwilę zapraszamy do wysłuchania retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania. Całonocne czuwanie jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej uroczystych nabożeństw prawosławnej tradycji liturgicznej. To czas szczególnej wieczornej modlitwy. Dzisiejsze nabożeństwo przeżywamy w okresie paschalnej radości. Jutro podczas świętej liturgii usłyszymy fragment Ewangelii o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. Cerkiew przypomina nam w ten sposób, że Chrystus jest światłością świata, który otwiera oczy nie tylko ciała, ale przede wszystkim duszy człowieka. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i duchowego skupienia.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Powstańcie!

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Wysłuchaliśmy retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania przed szóstą niedzielą po Wielkanocy, niedzielą o ślepcu. Jutrzejsza Ewangelia przypomni nam cud uzdrowienia człowieka niewidomego od urodzenia, któremu Chrystus przywrócił wzrok. Dzisiejsze nabożeństwo przeżywaliśmy w okresie paschalnej radości. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. Na antenie Radio Ortodoksja.

Przyszedł czas na zapoznanie się z żywotami świętych, których pamięć dziś szczególnie wspominamy. Żywoty uczą nas pokory, cierpliwości, modlitwy i zaufania Bogu, a także pokazują, jak odnajdywać nadzieję i siłę w codziennym życiu. Dla wiernych są duchowym umocnieniem, inspiracją do życia zgodnego z nauką cerkwi.

Dzisiaj cerkiew liturgicznie wspomina świętego Teodozjusza, igumena kijowsko-pieczarskiego. Święty Teodozjusz urodził się w 1009 roku w Wasilewie, niedaleko Kijowa, w chrześcijańskiej rodzinie. Rodzice Teodozjusza byli bogatymi chrześcijanami, którzy później przenieśli się do Kurska. Jego ojciec zmarł, gdy Teodozjusz miał 13 lat. Od dzieciństwa chłopiec unikał śmiechu i zabaw oraz poświęcał się czytaniu Pisma Świętego i modlitwie. Zorganizował swoje życie według nauki Ewangelii. Chcąc naśladować Boga, który uniżył się do stanu niewolnika, pracował w polu wraz ze sługami i z własnej woli zajmował ostatnie miejsce. Jego matka bardzo sierdziła się na niego za takie zachowanie, uważając, że kontakty z ludźmi niskiego pochodzenia hańbią jego naród. Pomimo tego, że nieraz go karano, Teodozjusz w duszy troszczył się jedynie o to, żeby być godnym w oczach Pana Boga. Gorąco pragnął udać się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Pewnej nocy w tajemnicy opuścił dom i poszedł za grupą pielgrzymów udających się do Palestyny. Matka zauważyła, że Teodozjusz uciekł i pobiegła go szukać. Dogoniła pielgrzymów, schwyciła syna za włosy, kopała i doprowadziła z powrotem do domu jak przestępcę. Teodozjusz obiecał więcej nie opuszczać jej, pod warunkiem, że będzie mógł się troszczyć o zbawienie duszy. Powrócił do pobożnego życia, każdego dnia był na liturgii i sam przygotowywał prosfory. Po pewnym czasie matka, bojąc się kpin krewnych, próbowała zabronić synowi wykonywania poniżających prac piekarskich. Teodozjusz pokazał jej fragmenty Pisma Świętego, które dowodziły, że nie ma bardziej szlachetnego zajęcia niż przygotowanie chlebów na liturgię. Wtedy zostawiła go w spokoju. Po roku złe traktowanie sługi Bożego powróciło i matka zaczęła jeszcze brutalniej traktować syna, gdy odkryła, że nosi on wokół ciała żelazny pas, pozostawiający ślady krwi na koszuli. Ostatecznie, mając 23 lata, Teodozjusz pieszo uciekł do Kijowa. Bóg wskazał mu drogę i doszedł on do pieczary, w której żył święty Antoni. Teodozjusz upadł na kolana przed starcem i ze łzami prosił go o przyjęcie jako swego ucznia. Początkowo Antoni próbował odprawić szlachetnego młodzieńca, wskazując mu na trudności takiego życia, ale widząc jego gorącą miłość do Boga, przyjął go i powierzył świętemu Nikonowi przeobleczenie go w anielski wzorzec. Teodozjusz natychmiast podjął wielką ascezę, zachowywał surowy post i czuwał całe noce. Gdy matka po długich poszukiwaniach znalazła w końcu syna i poprosiła o spotkanie, Teodozjusz odmówił. Zaczęła grozić, że zakończy natychmiast życie samobójstwem. Wtedy Teodozjusz wyszedł z pieczary i powiedział jej: Matko, jeśli chcesz mnie znowu zobaczyć, to pozostań w Kijowie i przyjmij postrzyżyny w jakimś monasterze w mieście. Wtedy się zbawisz. Matka początkowo sprzeciwiała się, a potem uświadomiła sobie marność ziemskich dóbr i została mniszką w monasterze świętego Mikołaja w Kijowie, gdzie zmarła. Po przejściu świętego Nikona do innego monasteru, Teodozjusz został wyświęcony na kapłana dla wspólnoty liczącej 20 mnichów. Jej igumenem był święty Barlaam. Wiedli oni surowe życie, zajmując się rękodziełem i nieustannie się modląc. Rano gromadzili się w cerkwi na nabożeństwo, a potem pracowali lub czytali do liturgii. Po liturgii asceci spożywali czerstwy chleb i znowu w milczeniu pracowali do wieczornego nabożeństwa. Teodozjusz przewyższał wszystkich braci nie tylko w ascezie, ale także w niezwykłej łagodności i braterskiej miłości. Często spędzał całe noce pod gołym niebem na modlitwie lub czytaniu psałterza, nie zwracając uwagi na ukąszenia komarów i odpoczywał siedząc. Zdarzało się, że gdy mnisi spali, on meł ziarno, żeby nie zajmowali się tą pracą. Wcześniej rano pierwszy przychodził do cerkwi i wychodził ostatni. Gdy święty Barlaam został przeniesiony do innego monasteru, bracia jednogłośnie wybrali Teodozjusza, żeby nimi kierował pod ojcowskim wpływem świętego Antoniego. Wtedy wspólnota bardzo się powiększyła i trzeba było zbudować nowe cele i cerkiew w pewnej odległości od pieczar. Dzięki pomocy księcia kijowskiego i Zjasława Jarosłowicza udało się ukończyć budowę. Nowy monaster został otwarty w 1062 roku. Jednak w tak dużej wspólnocie nie było już możliwe zachowywanie wolności i różnego stylu życia pierwszych ascetów z pieczar. Konieczne stało się stworzenie jednej wspólnotowej reguły. W tym czasie jeden z mnichów monasteru o imieniu Efrem przygotowywał się do pielgrzymki do miejsc świętych i do Konstantynopola. Święty Teodozjusz powierzył mu zaznajomienie się ze zwyczajami bizantyjskich monasterów i przywiezienie kopii reguły patriarchy Aleksego Studyty, którą napisał dla założonego przez siebie monasteru Zaśnięcia Najświętszej Bogorodzicy. Monaster kijowsko-pieczarski zachował nazwę Ławry i pamięć o pustelniczym życiu pierwszych mnichów zgromadzonych wokół świętego Antoniego. Teraz był to wspólnotowy monaster, wierny spadkobierca bizantyjskiego monastycyzmu, który stał się wzorem dla wszystkich monasterów rosyjskich w następnych wiekach.
Panował w nim porządek i harmonia, które przemieniły wspólnotę w praobraz Królestwa Niebieskiego i wzór ewangelicznego życia dla wszystkich miłujących cnoty. Książę Izjasław żywił głęboką cześć do świętego Teodozjusza i często go odwiedzał, prosząc o rady. Raz książę przyszedł już po zamknięciu bramy i odźwierny odmówił jej otwarcia. Powiedział, że igumen kazał nikogo nie wpuszczać po zachodzie słońca, nawet księcia. Dlatego zostawił władcę przed bramą i poszedł uprzedzić świętego. Była to doskonała nauka dla księcia, który nie tylko się nie rozgniewał, ale zaczął okazywać jeszcze większy szacunek świętemu Teodozjuszowi i monasterowi. Gdy książę Światosław Czernichowski wypędził brata Izjasława z Kijowa, święty Teodozjusz otwarcie ganił uzurpatora i odmówił wymieniania jego imienia podczas nabożeństw. W czasie Wielkiego Postu święty Teodozjusz miał zwyczaj mieszkać w tej pieczarze, w której zaczynał swoją ascezę. Święty wychodził jedynie w piątek przed tygodniem męki, aby pouczać braci. W pieczarze znosił napaści demonów, ale odważnie odpędzał ich postem i modlitwą oraz uroczyście wychodził świętować zmartwychwstanie Chrystusa. Nauczał mnichów przede wszystkim swoim przykładem. Sam pracował w piekarni lub w kuchni, bez sprzeciwu wykonywał prace, których inni bracia nie chcieli. Jeśli igumen dowiadywał się, że obiad przygotowano bez błogosławieństwa przełożonego lub też miała miejsce sprzeczka podczas przygotowywania pokarmów, kazał wrzucić cały pokarm do ognia. Gdy odwiedzał cele mnichów i znajdował jakiś niepotrzebny przedmiot, pieniądze lub żywność, to też zaraz wrzucał je w ogień i przypominał, że mnich nie powinien mieć żadnej własności. Święty Teodozjusz zawsze okazywał wielką miłość ubogim. Zbudował dom dla wszystkich potrzebujących, którzy przychodzili do ławry. W każdą sobotę święty Teodozjusz posyłał więźniom kijowskiego więzienia wóz chleba. Swoim miłosierdziem i modlitewną gorliwością święty Teodozjusz zyskał wielką miłość Boga. Wypędzał nieczyste duchy, uleczał chorych i miał dar jasnowidzenia. Pewnej nocy złodzieje postanowili ukraść drogocenne przedmioty z cerkwi. Gdy tylko do niej doszli, przestraszyły ich anielskie głosy dochodzące z cerkwi, gdyż myśleli, że to mnisi przyszli na nabożeństwo. Złodzieje postanowili wedrzeć się do cerkwi i zabić mnichów, ale ku swemu zdumieniu zobaczyli, że cerkiew zaczyna się unosić i złodzieje uciekli. Po pewnym czasie przywódca szajki i trzech jego wspólników przyszli prosić świętego o przebaczenie i opowiedzieli o tym, co się wydarzyło, gdyż żaden z mnichów nie zauważył cudu. Wspólnota ciągle się rozwijała i święty Teodozjusz modlił się, żeby Bóg pozwolił jej rozwijać się i zbudować murowaną cerkiew. Wkrótce do monasteru przybyło czterech greckich budowniczych z Konstantynopola. Opowiedzieli oni, że to Najświętsza Bogorodzica nakazała im zbudować cerkiew i pokazała w wizji jej wzór. Budowniczowie przynieśli ze sobą relikwie świętych męczenników, żeby wmurować je w fundament, a także cudowną ikonę Zaśnięcia Matki Bożej. Kiedy Pan Bóg objawił im, gdzie mają budować cerkiew, proporcje budowli wyznaczono przy pomocy złotego pasa, podarowanego przez księcia Waregów Symeona. Książę kijowski Światosław sam zaczął pracę przy fundamentach. W tymże 1073 roku odszedł do Boga święty Antoni. Po roku Bóg objawił się świętemu Teodozjuszowi, że i jego śmierć jest bliska. Święty Igumen zwołał braci i poprosił o wybranie jego następcy. Został nim święty Stefan. Teodozjusz pobłogosławił go, jak ojciec pocałował każdego brata i zmarł w pokoju. Później grób świętego założyciela ruskiego monastycyzmu wspólnotowego stał się źródłem cudów. Święty Antoni i święty Teodozjusz nie przestawali troszczyć się o monaster, także po odejściu z tego świata. Objawili się konstantynopolitańskim ikonografom i kazali im upiększyć cerkiew w ławrze. Pracę zakończono w 1089 roku i otwarcie cerkwi uroczyście pobłogosławił metropolita kijowski Jan.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Teofana, biskupa Peryterionu. Święty Teofan żył w IV wieku i był igumenem monasteru w Atopedii na świętej górze Athos. Następnie został biskupem Morachrydy w Tracji, co mu proroczo przepowiedział święty Maksym Kawsokaliwita. W 1350 roku został metropolitą Peryteorionu. Twierdza Peryteorion znajdowała się na jednym ze szczytów gór Rodopów, obok jeziora Pora, gdzie monaster w Atopedii miał swoje ziemie. Święty Teofan łączył duszpasterstwo z działalnością literacką. Napisał biografię świętego Maksyma, w której zacytował jego godną uwagi rozmowę ze świętym Grzegorzem Synaitą o wewnętrznej modlitwie. Po kilku latach święty Teofan zrezygnował z zarządzania diecezją, prawdopodobnie dlatego, aby całkowicie poświęcić się modlitwie.

Dziś, w sobotę 16 maja, na Świętej Górze Grabarce trwa ogólnopolska paschalna pielgrzymka młodzieży prawosławnej, majowa 2026. To wyjątkowy czas modlitwy, spotkań, rozmów i budowania wspólnoty młodych ludzi z różnych stron Polski, których łączy prawosławie. Bardzo cieszymy się, że prawosławna młodzież organizuje tak piękne i potrzebne wydarzenia. Majowa od wielu lat daje możliwość wzajemnego poznawania się, wspólnej modlitwy, wymiany doświadczeń oraz budowania relacji. To także świadectwo, że młodzi ludzie chcą być razem w cerkwi i aktywnie uczestniczyć w jej życiu. W programie dzisiejszego dnia znalazły się liczne spotkania i warsztaty. Uczestnicy mogą wziąć udział m.in. w rozmowach z Władyką Andrzejem, Ichumenią Katarzyną z Zaleszan czy ojcem Markiem Ławryszukiem z Białegostoku. Przygotowano także warsztaty ceramiczne, spotkania poświęcone modlitwie, dzwonom paschalnym oraz tradycyjnym tkaninom z żubrzej krainy. Składamy serdeczne podziękowania organizatorom oraz uczestnikom majowej za wspólne budowanie atmosfery modlitwy, paschalnej radości i prawosławnej jedności na Świętej Górze Grabarce.